Ale mi nie odskadza mata Mięku, ale pan panie temi Angola, angola, oj, pofsa A mi nie odskadza mata